Znuda, Dziad Bój, Robotnik. Dziad Bój, Znuda, Dziad Bój, Robotnik.